0: Reklama.
1: Marian, okazja jest.
2: Barbara, nie ma mnie. Wakacje mam.
1: Ale to mega okazja w Media Expert.
2: A nie, no to już wróciłem.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz, Generali. Materiał marketingowy.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
2: Aha.
1: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Ach, ta drżąca powieka.
3: I ten nocny skurcze łydek.
2: Biorę magnez i nie czuję efektu.
4: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
6: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
5: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's. 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Po reklamie.
12: W sobotę 15 sierpnia na zegarach mamy już 8, a to oznacza, że w radiu gra czas na kolejne najświeższe informacje.
13: Nie więcej niż 6 zł i 41 groszy ma kosztować w poniedziałek litr bezołowiowej 95. Taki będzie efekt wejścia w życie nowej odsłony programu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Podatek VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%. Szczegóły zmian dla kierowców podało Ministerstwo Energii. O tym, co jeszcze czeka kierowców, nasz reporter Michał Dobrołowicz.
14: Litr oleju napędowego ma kosztować w poniedziałek nie więcej niż 7 zł i 37 groszy, a litr benzyny 98 7 zł i 20 groszy. To są kwoty średnio o ponad 80 groszy niższe niż teraz. Wielu kierowców na stacjach benzynowych mówiło mi, że teraz tankują mniej, a większe tankowanie planują dopiero na poniedziałek.
15: Zdecydowanie czekam na poniedziałek, zatankowałam tylko 10 litrów.
14: Tylko 10 litrów, a w poniedziałek to będzie tak full, do pełna?
15: Myślę, że tak. Mam zamiar skorzystać ze zniżek.
14: Program CPN ma działać od najbliższego poniedziałku do poniedziałku 31 sierpnia. Na razie nie wiadomo, czy będzie kontynuowany we wrześniu. Rząd tego nie wyklucza, ale podkreśla, że żadne decyzje w tej sprawie jeszcze nie zapadły, a wszystko będzie zależeć od tego, jaka będzie sytuacja na światowych rynkach paliw za 2 tygodnie.
13: Policjanci zatrzymali 2 młodych mężczyzn, którzy wraz z innymi pseudokibicami zdemolowali pizzerię przy ulicy Wolności w Zabrzu. W środku byli między innymi kibice z Węgier. Anna Kropaczek o tym, kim są zatrzymani.
16: To 2 mieszkańcy Redutów w wieku 17 i 20 lat związani ze środowiskiem pseudokibiców Górnika Zabrze. Usłyszeli zarzuty dotyczące narażenia ludzi na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia oraz zniszczenia mienia. Mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań. Przypomnę, że restaurację zdemolowała kilkudziesięcioosobowa grupa zamaskowanych osób. Poszkodowany został jeden obywatel Węgier, który chciał uciec z lokalu i skacząc przez płot doznał urazu nogi. Straty w restauracji wstępnie wyceniono na 20 tysięcy złotych.
12: Jak ma wyglądać pogoda w ten weekend w Toruniu? Sobota trochę bardziej po naszej myśli niż niedziela, bo jutro synoptycy różne historie zapowiadają. Wygląda na to, że im dalej w las, tym te prognozy są jednak mimo wszystko wcale nie aż tak strasznie. Ale skupmy się przez chwilę na sobocie, bo dziś dużo słońca w Toruniu i w najbliższej okolicy. O, chmury oczywiście mogą się pojawiać, ale ostatecznie nawet do 32 stopni. z newsami. Wracamy za niecałą godzinę punktualnie o 9:00. Kolejny serwis informacyjny, ale trzymamy rękę na pulsie, jesteśmy na bieżąco z tym również co tu i teraz. Co ciekawego dzieje się w Toruniu w ten weekend, o tym też opowiemy, bo mnóstwo miejsc i okazji do zobaczenia i do skorzystania. Polecamy się tutaj jako przewodnicy tych dobrych wydarzeń. Piotr Olszowski, dzień dobry, cześć. Na 88.8 FM gramy dalej.

0: Jak lato, jak słońce, jak wakacje, to dobre granie, a takiego na pewno nigdy nie zabraknie wam na tej fali na 88,8 FM w Radiu Gra. Za chwilę gramy dalej, ale wcześniej jak zwykle o tej porze, w każdą letnią, wakacyjną sobotę, Artur Stochla i jego Podróże ze Smakiem.
1: Podróże ze Smakiem.
2: Wiele krajów ma w swojej tradycyjnej karcie dania, których nazwa nie za wiele odnosi się do rzeczywistości. W Polsce chociażby mamy dżem ze świni, czyli smalec, ale już w takim Meksyku mają meksykański kawior, znany jako escamoles. Escamoles to nic innego jak larwy jadowitych mrówek zbierane z korzeni agawy. Podobno najlepiej smakują na chałce ze świeżym masełkiem. Co kraj to kulinarny obyczaj i chociaż pewne rzeczy mogą nas brzydzić, to nawet w Polsce znajdą się miłośnicy. Niedawno spotkałem koleżankę, której pasją od zawsze było wędkowanie. Pochwaliła się, że wyszła za mąż, więc zapytałem, jaki jest jej mąż. Odpowiedziała, że niezbyt fajny, ale ma robaki. Pozdrawiam serdecznie i z fartem, Artur Stochla.
1: Podróże ze smakiem.
3: Reklama.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzedaj.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
2: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm.
3: Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
4: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na 3. edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Mojo, Lady w Radiu gra na 88,8 FM. Za chwilę pogramy więcej, pogramy dalej. Ja wspominałem o tym, że dużo dzieje się w ten weekend w Toruniu. Świąteczny przecież, ale dużo też w związku niekoniecznie z samym weekendem, a z trwającym festiwalem Wisły, który owszem dopłynął do Torunia, ale dziś to przychodzi taki czas, że trzeba się z festiwalem żegnać, z tymi wszystkimi, którzy dopłynęli do Torunia. No i tak właśnie dziś od wczesnych godzin, już od 8 zaplanowane pożegnanie flisaków i rozpoczęcie rejsu do Wielkiej Nieszawki, chociaż te bezpłatne rejsy dla publiczności jeszcze mogą się odbywać w Wielkiej Nieszawce od 12. Dużo atrakcji, a później na wysokości Bydgoszczy również festiwal w Fordonie się zatrzyma i tam będzie wielki finisz. Piękny to czas i na pewno ci, którzy byli, którzy zwiedzali i przyglądali się tym wyjątkowym statkom i nie tylko, różnym obiektom pływającym, które dotarły do Torunia, będą mieli co wspominać.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Kasia Kowalska, Pieprz i Sól w Radiu Gra na 88,8 FM. No i porę mamy taką, że pewnie w niejednym toruńskim czy podtoruńskim domu w tej chwili przygotowanie do śniadania, może ono w trakcie, i takie pytania gdzieś rozbrzmiewające. Sól się skończyła, kurczę, pieprzu nie ma. Do sąsiada, na pewno pożyczy.
1: Reklama.
2: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
3: Marian, o czym myślisz?
4: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
3: O mega okazjach w Media Expert.
4: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
7: To najlepszy moment na zakup Cherry. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Cherry Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na cherrytorun.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: Też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Mówisz nabiał na

0: 10,50 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Po reklamie.
2: Jak ma wyglądać pogoda w ten weekend w Toruniu? Sobota trochę bardziej po naszej myśli niż niedziela, bo jutro synoptycy różne historie zapowiadają. Wygląda na to, że im dalej w las, tym te prognozy są jednak mimo wszystko wcale nie aż tak strasznie. Ale skupmy się przez chwilę na sobocie, bo dziś dużo słońca w Toruniu i w najbliższej okolicy. Chmury oczywiście mogą się pojawiać, ale ostatecznie nawet do 32 stopni.
3: To jest Radio Gra.

0: Alvaro Soler, Animal w radiu gra na 88,8 FM. Za chwilę informacje, te najświeższe z kraju, ze świata, ale my też przyglądamy się sytuacji w Toruniu. Tutaj w wielu miejscach remonty drogowe planowane i zwężenia, i objazdy, i zakazy też. Trzeba się z tym liczyć. Kilka kolejnych takich właśnie nam przybywa. Jedne z nich to te planowane właśnie na weekend przez drogowców na szosie lubickiej i włączonej południowej jezdni na wysokości Obi w kierunku Warszawy. Właśnie tutaj trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, skorzystać z objazdów. Uważajcie, warto się rozglądać, patrzeć na znaki. Ich rzeczywiście przybywa w wielu miejscach, takich, których nie było do tej pory. Nie jeździmy na pamięć, to jest taki czas trudny, nie ma co ukrywać, ale to wszystko po to, żeby żyło, a przede wszystkim jeździło się lepiej i bardziej gładko przed siebie. Za chwilę informacje u nas. Zostańcie blisko radia.
1: Radio gra. Hity. Pełne słońca.
2: Reklama.
3: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
5: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
6: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na

0: projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
1: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
2: Sanostol.
1: Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej 1 roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
2: Po reklamie.
3: 15 sierpnia, sobota, w kalendarzu, w Radiu Gra jest 9:00, czas na kolejne najświeższe, najważniejsze informacje.
4: 4 polskich obywateli zostało poszkodowanych w wyniku ogromnych pożarów w Chorwacji. Reporterka Magdalena Greiner rozmawiała z Polakami, którzy uciekli przed ogniem. Wśród nich są m.in. panowie Witold i Robert z Rzeszowa.
5: Rzeczy pozostawiliśmy w hotelu, w naszym apartamencie, nie zważywszy na żadną sytuację, co. Bieraliśmy tylko dokumenty, nawet powiem szczerze, że zostawiłem też ważne swoje dokumenty, ale już teraz z tego powodu nawet
6: nie jest najważniejsze.
5: Szybko biegliśmy, tylko jak najszybciej przed siebie, żeby ten ogień pozostawić za sobą daleko. My przyjechaliśmy do Nemiry, przylecieliśmy samolotem. Nasza część rodziny przyjechała samochodem i te samochody pozostawiono właśnie w Nemirze. Co się z nimi dzieje do teraz, nie wiemy. Czekamy na jakiekolwiek informacje.
4: Polscy turyści znaleźli schronienie w Centrum Pomocy w Splicie. MSZ zapewnia, że wszyscy poszkodowani mogą liczyć na pomoc tamtejszego konsulatu. Poznańska policja zatrzymała 2 kobiety, które w nocy z piątku na sobotę przy ulicy Półwiejskiej zaatakowały obywatelki Ukrainy. Całe zajście widać na nagraniu, które błyskawicznie obiegło media społecznościowe i pomogło służbom w ustaleniu tożsamości agresorek.
7: Aktualnie konsultujemy się z prokuratorem i informacja o tym, jakiego rodzaju zarzuty zostaną postawione obu kobietom, to oczywiście też jest kwestia czasu. Dodam, że zachowanie tych kobiet było skandaliczne. Najprawdopodobniej one były pod wpływem alkoholu i bez wyraźnego powodu zaatakowały 2 mężczyzn, którzy są pracownikami jednego z lokali gastronomicznych.
4: Mówił młodszy inspektor Andrzej Borowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Władze w Wenezueli ogłosiły warunkowe zwolnienie 131 więźniów politycznych. Organizacja FOROPENEL potwierdziła dotąd uwolnienie co najmniej 64 osób. Decyzję władz Wenezueli pozytywnie ocenił sekretarz stanu USA Marco Rubio, określając ją jako ważny krok w procesie transformacji kraju. Opozycja podkreśla jednak, że wenezuelskie więzienia wciąż przetrzymują setki osób uznawanych za więźniów politycznych.
3: Słonecznie i ciepło. To gdybym miał zamknąć w 2 słowach, jednym zdaniu tylko tę prognozę pogody. Tak ma być w sobotę w Toruniu i w całym regionie. Dziś termometry mogą pokazać u nas 31-32 stopnie. Proszę bardzo. A może i miejscami 33 się pojawi. Bierzemy. Jutro już trochę inaczej, bo więcej chmur one mogą przynieść przelotne opady deszczu, choć nadal ciepło. W niedzielę nawet do 27 stopni. No to raz jeszcze rzut oka do kalendarza. Maria, Stefan, Miriam dziś świętują. Wszystkiego dobrego. Oprócz tego święta nietypowe. Dzień Synowej przypominamy. No to niech będzie piosenka na początek tej godziny. Shakira, Daj Daj, czyli symbol ostatniego mundialu. Bo z teściową też trzeba taktycznie, jak na boisku piłkarskim.

0: Dua Lipa w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. To są hity pełne słońca i za chwilę zagramy kolejne, ale wcześniej zapowiedź dobrego grania na żywo. Bo to już za 3 tygodnie, tak? Dobrze liczę. 4 i 5 września w Toruniu kolejna odsłona festiwalu NADA. NADA 2026 przy Centrum Targowym Park, Plejada Gwiazd, Koma, Igo Myslowicz, Kacperczyk, Kasia Sienkiewicz, Kasia Linci, wielu innych. Kto trzyma bilet w dłoni, ten szczęśliwy na pewno, a kto jeszcze potrzebuje, żeby się przekonać, powinien słuchać Radia Gra, bo do tego wątku na pewno jeszcze na 88,8 FM będziemy wracać i też absolutnie nie wykluczamy sytuacji, w której być może niektórzy szczęśliwcy będą mogli zdobyć u nas bilety na Festiwal NADA 2026. Stay tuned, bądźcie czujni.
1: Reklama. RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Geely Starray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Starray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
5: Zdrowit. Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
6: Play. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, Szosa Chełmińska 214.
7: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
8: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój. Cały zagaty.
7: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Co za weekend?
1: Rzeczywiście wyjątkowy, bo świąteczny weekend, a dziś cały region, ba, nawet pewnie i pół Polski, myślami przy tym, co dziać się będzie w Konotopiu w gminie Kiku. Uroczystość poświęcenia monumentu Matki Bożej Miłosiernej. Całość rozpocznie się już o 11:15, a uroczysta msza święta w samo południe, a w programie m.in. o 14:00 koncert zespołu Mazowsze. 15 sierpnia to także święto Wojska Polskiego w garnizonie Toruń. O 10:30 rozpocznie się msza święta w kościele garnizonowym na placu świętej Katarzyny. O 11:30 czeka nas przemarsz pod oddział pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego. Fani klasyki polskiej piosenki czekają już na dzisiejszy koncert.
2: Maryla Rodowicz, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radio Gra i zapraszam na mój koncert w Toruniu.
1: Punktualnie o 18:00 w CKK Jordanki pod hasłem Niech żyje bal. Tego nie można przegapić. Natomiast Festiwal Wisły, który gościł w Toruniu przez ostatnie dni, dziś cumuje w wielkiej mieszawce. Od 12:00 do 14:00 pokazy, atrakcje oraz spektakl Krzyżacy na Kujawach, a później rozpoczęcie rejsu do Bydgoszczy.
0: Poleca Radio Gra.

0: Lost Frequencies, Reality w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. A ja czytam właśnie, że Czesław Michniewicz odetchnął z ulgą, bo odzyskał pieniądze, które winni mu byli Saudyjczycy. Jak Michniewicz rozstał się z reprezentacją, pracował dla jednego z saudyjskich klubów, zaliczył 3 zwycięstwa, 6 porażek, a oni nie chcieli mu zapłacić. Panie Czesławie, pan się cieszy, że to pan nie musiał dorzucić od siebie.
1: Reklama. Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
1: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
3: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: A o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak.
9: A jak lemoniadę?
7: Też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko.
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Castorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem.
10: A w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
13: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Po reklamie.
0: Słonecznie i ciepło. To gdybym miał zamknąć w dwóch słowach, jednym zdaniu tylko tę prognozę pogody. Tak ma być w sobotę w Toruniu i w całym regionie. Dziś termometry mogą pokazać u nas 31-32 stopnie. Proszę bardzo. A może i miejscami 33 się pojawi. Bierzemy. Jutro już trochę inaczej, bo więcej chmur one mogą przynieść przelotne opady deszczu, choć nadal ciepło. W niedzielę nawet do 27 stopni.
14: To jest Radio

0: Daft Punk, Get Lucky w Radiu Gra na 88,8 FM. Za chwilę 10 i u nas kolejne najświeższe informacje z kraju, ze świata. My przypominamy te dobre wieści dla mieszkańców osiedla Jar, to na pewno, ale myślę, że też dla osób dojeżdżających do okolicznych firm tutaj ulokowanych, ponieważ stacja Katarzynka, kolejowa stacja Katarzynka już ma swój chodnik i przejście dla pieszych, w związku z czym z tej stacji w końcu będzie można normalnie korzystać. Piszemy o tym na portalu Gra FM, są zdjęcia z góry, z drona, można zobaczyć, jak to pięknie już teraz wygląda, nic tylko czekać na to pozwolenie, którego chyba jeszcze nie ma do korzystania z tej infrastruktury drogowej. No i w końcu będzie to wyglądało tak, jak powinno wyglądać już dawno, dawno temu. Brzmi jak w bajce, nie?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach.
4: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula, nawet do 60% taniej. Myjka wysokociśnieniowa McTool 145 barów dla klubowiczów tylko za 199 zł. To oznacza, że oszczędzasz aż 200 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: Kolego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z

0: czwartą ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: Sobota, 15 dzień sierpnia i 10 na zegarach. W radiu gra. Czas na kolejne najważniejsze wiadomości.
5: Znamy już maksymalne ceny paliw na stacjach benzynowych na najbliższy poniedziałek. Tego dnia podatek VAT na paliwa zostanie obniżony z 23 do 8%, a to w ramach przywróconego przez rząd pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej. Nasz reporter Michał Dobrowowicz. Dzień dobry, powiedz, jakie ceny paliw zobaczymy na stacjach po weekendzie?
6: Dzień dobry. Liter bezołowiowej 95 będzie kosztować nie więcej niż 6 zł 41 groszy, liter oleju napędowego 7 zł 37 groszy, a liter benzyny 98 7 zł i 20 groszy. Program CPN ma działać przez 2 tygodnie, od najbliższego poniedziałku do 31 sierpnia, czyli do ostatniego dnia wakacji. Wielu kierowców na razie tankuje mniej i czeka na poniedziałek.
7: Dobre i 2 tygodnie, myślę, że pomoże każdemu, którzy wydają na wakacje duże pieniądze.
6: Ministerstwo Energii wczoraj zapewniło, że po uruchomieniu programu CPN na polskich stacjach nie zabraknie paliwa, a to mają gwarantować aktualne kontrakty.
5: Pochodzący z Ukrainy popularny raper Slevin Dadian, znany jako Kiev Stoner, miał być celem zamachu w Warszawie. Stołeczna policja przy współpracy z ABW zatrzymała 29-latka z Donbasu, który na zlecenie rosyjskich służb specjalnych miał dokonać zabójstwa artysty oskarżonego przez Kreml o współpracę z ukraińskimi służbami. O szczegółach Krzysztof Zasada.
8: Miesiąc temu Federalna Służba Bezpieczeństwa poinformowała o udaremnieniu ataku dronami na jedno z przedsiębiorstw w obwodzie moskiewskim. Oskarżyła przy tym ukraińskiego rapera o nadzorowanie i zarządzanie logistyką dostarczania do obwodu bezzałogowców, które miały być wykorzystywane do ataków na strategiczne obiekty w stolicy i okolicach. Drony miały być przemycane ze Słowacji przez Polskę i Białoruś. Muzyk został wpisany na listę osób zaangażowanych w działalność ekstremistyczną i terrorystyczną. Ukrainiec zaprzecza tym oskarżeniom. A przypomnę, według polskich śledczych zlecenie zabójstwa miał wykonać mieszkaniec Donbasu. Przyjechał do Warszawy, zatrzymał się na Mokotowie. Na jednej z ulic podczas dynamicznej akcji został zatrzymany przez stołecznych policjantów. Usłyszał zarzuty przygotowań do zabójstwa, trafił do aresztu.
4: Piękny czas, piękny weekend pogodowo z pewnością w Toruniu i w całym Kujawsko-Pomorskiem, bo dużo słońca nad naszymi głowami. Owszem, z chmurami, które już mogą się nieco bardziej licznie, zwłaszcza jutro i pojutrze, pojawiać, ale to nadal jest piękny weekend. Dziś 31-32 stopnie zapowiadają synoptycy. Jutro nadal ciepło, choć z małą korektą do 26-27. W przyszłym tygodniu będzie czekało nas sporo zmian, ale opowiemy wam o tym w szczegółach. Dzień dobry, witamy się z wszystkimi po 10 w tę piękną letnią sobotę świąteczną jeszcze do tego. Czas nam sprzyja, jeśli zdamy sobie sprawę z tego, że jest 15 sierpnia, no to zobaczcie, jaki kawał jeszcze wakacji przed nami, drodzy uczniowie. Że o studentach nawet nie będę wspominał. Piotr Kulszowski, dzień dobry, cześć, gramy dalej. Michiko, na początek tej godziny.

0: Never Going Home w Radiu Gra na 88 i 8 FM. A teraz jak zwykle, jak w każdą wakacyjną sobotę, o tej porze mniej więcej, Kasia Grochowalska-Brzoskowska, czyli nasza radiowa dziewczyna sprzed telewizora. I nie tylko, sprzed dużego ekranu też.
1: Do zobaczenia! Posłuchaj, co warto zobaczyć.
2: W naszym wakacyjnym serialowym cyklu przypomnimy teraz kultowe polskie produkcje, a zaczynamy od Relacji sąsiedzkich z czasów PRL-u.
3: Główny lokator spod czwórki, ja nie będę wymieniał nazwiska.
2: To oczywiście Alternatywy 4. Jest też bardzo znany czarno-biały serial.
4: Deszcze niespokojne.
2: To Czterej pancerni i pies. Jeśli chodzi o ostatnie lata, to z pewnością trzeba wspomnieć o serialu Ślepnąc od świateł na motywach bestsellerowej powieści Jakuba Żulczyka.
5: Ale to nie do mnie tak. Do mnie nie. No i nie podobasz mi się.
2: Ale polskim widzom za to bardzo podoba się też Watacha. Do kultowych seriali możemy również zaliczyć Janosika, Stawkę większą niż życie, Rancho czy Miodowe lata. Kasia Grochowalska-Brzoskowska, do usłyszenia.
1: Do zobaczenia.

0: Co za weekend?
1: Rozpoczęła się już msza święta w kościele garnizonowym na placu świętej Katarzyny w ramach obchodów święta Wojska Polskiego. O 11.30 przemarsz pod oddziałów pod pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego, w samo południe uroczysty apel. Przypominamy także o dzisiejszych uroczystościach poświęcenia monumentu Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu w gminie Kików, w programie m.in. o 14.00 koncert zespołu Mazowsze. O 18.00 fani Marli Rodowicz meldują się w CKK Jordanki pod hasłem Niech żyje bal, największe hity, ikony polskiej piosenki. Jutro natomiast w klubie NRD o 18.00 Hardcore Tour, czyli wieczór komediowy na żywo, wystąpi czterech wykonawców stand-upu: Błażej Krajewski, Kuba W., Łukasz Wolski i Dominik Kalbarczyk. Ale niedziela w Toruniu przede wszystkim pod znakiem hitowego spotkania na Motoarenie. O 19.30 press-grupa deweloperska Toruń podejmować będzie Betard Spartę Wrocław. Spotkanie na szczycie, emocje gwarantowane, ale przy Motoarenie warto być już od 14, bo wtedy rozpocznie się akcja krwiodawstwa. Od 16 do 19 za to specjalna strefa kibica.
0: Poleca Radio Gra.

0: i dobre letnie granie, hity pełne słońca, Cleo i Dom w Radiu Gra w Toruniu na 88 i 8 FM. Może powoli zbliżamy się do 11, to już teraz zapraszam na informację o pełnej. Do tego czasu u nas między innymi Avicii, to już za chwilę.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
7: Zdrowit.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's. 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
12: W euro na wszystko cię stać. Eurorabat masz, kupuj.
13: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: reklamie.
1: Piękny czas, piękny weekend pogodowo z pewnością w Toruniu i w całym Kujawsko-Pomorskim, bo dużo słońca nad naszymi głowami. Owszem, z chmurami, które już mogą się nieco bardziej licznie, zwłaszcza jutro i pojutrze, pojawiać, ale to nadal jest piękny weekend. Dziś 31-32 stopnie zapowiadają synoptycy. Jutro nadal ciepło, choć z małą korektą do 26-27. W przyszłym tygodniu będzie czekało nas sporo zmian, ale opowiemy wam o tym w szczegółach.
2: To jest Radio Gra.

0: Planka i solo w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. Zbliżamy się do 11. Kolejne informacje u nas już za chwilę. Będzie też trochę o pogodzie na tę sobotę. Synoptycy w takich długofalowych prognozach mówią, że dużo będzie się działo, dużo będzie się zmieniało w pogodzie. I tak trochę straszą, ale są takie modele pogodowe, które twierdzą, że w kolejny weekend i ten czas, który będzie po nim, nadal jeszcze będzie pięknie letnio. I tego się trzymamy.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
4: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też, to poprosimy.
6: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Po reklamie.
5: W sobotę 15 sierpnia w Radiu Gra mamy już 11 i czas na kolejne najważniejsze informacje.
6: Czy będą zmiany w systemie podatkowym? Rząd rozważa wprowadzenie nowego, pośredniego progu podatkowego. Osoby, które zarabiają rocznie powyżej 120 tysięcy złotych brutto zamiast 32, zapłaciłyby 24%. Igor Skrzypek. Igorze, kto miałby skorzystać na nowym progu podatkowym?
7: Przede wszystkim osoby, które zarabiają więcej niż 11,5 tysiąca złotych brutto miesięcznie, czyli na rękę nieco powyżej 8 tysięcy złotych, dopóki nie wejdą w drugi próg podatkowy, bo wtedy PIT 32% sprawia, że na konto trafia już nie 8 tysięcy złotych, lecz nieco ponad 6. Przy stawce PIT 24% kwota do ręki byłaby większa. Co najmniej kilkaset złotych więcej zostałoby w portfelach. Wtedy stawka 32% obowiązywałaby już od wyższej kwoty. Rząd celuje tu w 140 tysięcy złotych rocznie. Obecnie w drugi próg łapie się już ponad 2 miliony Polaków.
6: Najpóźniej w piątek każdy z nas będzie mógł sprawdzić w internecie, czy jego dane wykradli cyberprzestępcy. Minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski wyjaśnił, że potrzeba jeszcze kilku dni, by służby mogły zebrać dane od wszystkich placówek medycznych. Chodzi o 12 tysięcy przychodni w całym kraju, które korzystały z systemu zaatakowanego przez hakerów, wyjaśnia

0: Reporter Michał Radkowski.
1: Przypomnę, że miały wyciec dane prawie 19 milionów Polaków, a więc co drugiego z nas. Służby mają teraz ręce pełne roboty, bo każda z przychodni, która administruje danymi pacjentów i korzystała z systemu firmy MyDoktor, musi powiadomić Urząd Ochrony Danych Osobowych. To trwa. A chodzi o ważne dane, które mogą mieć hakerzy, nasze imię i nazwisko, numer PESEL, czy dane dotyczące wypisywanych tam recept, przyjmowanych leków, czy historii leczenia. Dlatego minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski apeluje, by jak najszybciej zastrzec swój PESEL.
2: W ostatnich 24 godzin ponad 500 000 osób zdecydowało się na to.
1: A najpóźniej w piątek na stronie bezpieczne-dane.gov.pl każdy z nas będzie mógł sprawdzić, czy jego dane mogą być zapisane w plikach skradzionych przez hakerów.
3: Cokolwiek zaplanowaliście z aktywności pod chmurką na tę sobotę w Toruniu lub w najbliższej okolicy, to się musi udać, przynajmniej pod względem pogodowym. O resztę już sami musicie zadbać. Dziś sporo słońca. Jeśli chmury, to one nie powinny nam psuć ani nastroju, ani specjalnie pogody, a termometry maksymalnie mają pokazać 31-32 stopnie. Pewnie miejscami będzie jeszcze więcej. Jutro do 26-27 stopni w Toruniu. Piękny czas, piękny weekend, pełen emocji, atrakcji na pewno, nie tylko związanych ze świętem Wojska Polskiego w Toruniu, ale też tych zapowiadanych atrakcji sportowych. Press Grupa Deweloperska Toruń, Betard Sparta Wrocław, to już jutro o 19.30 na Motoarenie, a i to nie jedna okazja do tego, żeby dobrze się bawić. Piotr Kolszowski, dzień dobry, cześć, witam i zapraszam, gramy dalej.

If I could turn back time, Cher w radiu gra na 88,8 FM. Teraz, moi drodzy, wybiegniemy trochę w przyszłość, dokładnie do roku 2027. Spokojnie, nie będzie żaden DeLorean potrzebny tutaj i dr Emmett Brown. Wybiegamy w przyszłość, nie podróżujemy, ale mówimy o tym, co nas będzie czekało w przyszłym roku, bo to oczywiście będzie czas realizacji kolejnej odsłony budżetu obywatelskiego Torunia. Tym razem na rok 2027. No ale właśnie, zanim nastąpi ten czas, to najpierw trzeba wybrać. I tak, od 7 do 20 września, powtórzę, od 7 do 20 września bieżącego roku mieszkańcy Torunia zdecydują o tym, które z inicjatyw, czy to sportowych, czy rekreacyjnych, kulturalnych, czy ekologicznych, mają zostać zrealizowane w przyszłym roku. Prawie 11 milionów złotych jest do podziału i aż 130 projektów. Oczywiście, gdyby chcieć zrealizować wszystkie, to tych pieniędzy z pewnością zbraknie. Może kiedyś ktoś wpadnie rzeczywiście na to, żeby zrobić projekt budżetu obywatelskiego, znaczy tak zaplanować całą tę akcję, żeby wystarczyło pieniędzy dla wszystkich. Na razie cała zabawa tkwi w tym, aby zachęcić sąsiadów, bliskich do tego, aby zagłosowali na ten konkretny pomysł i żeby to właśnie ten pomysł i projekt został zrealizowany. Warto się z projektami zapoznać już teraz na stronach miejskich, a od 7 września intensywnie głosować.

0: Co za weekend?
1: Świąteczna sobota pod znakiem gwiazd w Toruniu, bo o 18:00 Maryla Rodowicz w CKK Jordanki, ale można też jechać do Poznania. Dziś trzeci, ostatni dzień festiwalu Bittersweet, a wystąpią mega gwiazdy Robbie Williams, Major Lazer i Ciara, a ponadto chociażby Faithless, Fukaj, Oki, Sobel czy Borderline. W Olsztynie drugi dzień festiwalu Olsztyn Green Festival na plaży nad jeziorem Ukiel. Dziś Krzysztof Zalewski, WW, PZ czy Kaja. Natomiast jutro w tym samym miejscu Vito Bambino, Ralf Kamiński i Igo. A fani bluesa już jutro mogą także udać się do Bydgoszczy, gdzie wystąpi toruńska legenda. Nocna zmiana bluesa od 19:00 na Wyspie Młyńskiej pod hasłem Rzeka Muzyki. Największe przeboje tej prawdziwej ikony. A fani klasyki i unikalnego głosu Andrea Bocellego jutro zapewne udadzą się do Warszawy. Artysta zaprezentuje się tam o 20:00. Specjalny koncert artysty jutro o 20:00 na Stadionie Narodowym. Przypominamy także, że Festiwal Wisły dziś od 11:00 melduje się w Bydgoszczy. Natomiast jutro festiwal melduje się w Grudziądzu, gdzie o 18:00 wystąpi zespół Nietrzask.
0: Poleca Radio Gra.

0: ATB, You're Not Alone. Zaledwie 24 lata temu ten numer ujrzał światło dzienne i zagraliśmy go po raz pierwszy w Radiu Gra. Piękny to czas, pamiętam jakby to było wczoraj. Do 12 jeszcze trochę pogramy. Dawid Kwiatkowski między innymi się tu pojawi i jego proste, więc nie odchodźcie daleko.
1: Reklama.
2: Marian, o czym myślisz?
3: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
3: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
7: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
9: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
11: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
11: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: Po reklamie.
0: Cokolwiek zaplanowaliście z aktywności pod chmurką na tę sobotę w Toruniu lub w najbliższej okolicy, to się musi udać, przynajmniej pod względem pogodowym. O resztę już sami musicie zadbać. Dziś sporo słońca. Jeśli chmury, to one nie powinny nam psuć ani nastroju, ani specjalnie pogody, a termometry maksymalnie mają pokazać 31-32 stopnie. Pewnie miejscami będzie jeszcze więcej. Jutro do 26-27 stopni w Toruniu.
9: To jest Radio Gra.

0: Little Hollywood w Radiu Gra na 88,8 FM. Spokojnie po 12 nadal dobrze będziemy wam towarzyszyli muzycznie w tym, cokolwiek sobie tam zaplanowaliście i takiego właśnie dobrego popołudniowego, a później wieczornego, a później nocnego czasu wam życzę i jeszcze lepszej niedzieli. Oby to wszystko po naszej myśli bezpiecznie przede wszystkim i dobrze rozrywkowo, komfortowo, wypoczynkowo przebiegało. Tak, chyba wszystkie już życzenia ode mnie dla was i zaproszenie na poniedziałkowy ranek, bo spotykamy się oczywiście punkt 6 na tej fali na 88,8 FM. Piotr Kolszowski. Dobrego weekendu, trzymajcie się, do usłyszenia, a niektórym może nawet do zobaczenia. Pa, pa, cześć.
1: Radio Gra, hity pełne słońca.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
8: Zdrowit.
11: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely ADM Motors. Toruń, szosa Chełmińska 214.
12: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV.

0: Euro.com.pl.
1: Po reklamie.
2: Tu Radio Gra na 88 i 8 FM. Mamy 12 w sobotę 15 sierpnia. Zapraszam na raport.
3: Co najmniej 20 osób zginęło we wschodniej Indonezji w wyniku trzęsienia ziemi o magnitudzie 7,7. Zniszczonych zostało wiele budynków. Ewakuowano około 2000 mieszkańców. Lotnisko w Katanii na Sycylii pozostanie zamknięte co najmniej do 15. To ósmy dzień paraliżu lotniska spowodowanego aktywnością wulkanu Etna. Z wyspy próbują wydostać się tysiące osób, które często nie mogą liczyć na pomoc ze strony przewoźników. Co mogą zrobić turyści w takiej sytuacji? O tym reporter Stanisław Pawłowski.
4: Przede wszystkim zachowywać rachunki za hotel, jedzenie, konieczny transport. Łokik tłumaczy, że można zapłacić za nie samemu, a później wystąpić do przewoźnika o zwrot. Wydatki muszą być jednak konieczne i racjonalne. I dokładnie w takiej sytuacji znalazł się nasz słuchacz, pan Bogdan.
5: Miała być zapewniona opieka, załatwiony hotel, transport do tego hotelu. Nie było nic z tym zrobione. Musieliśmy wszystko załatwić na własną rękę. Kazano nam zebrać rachunki i potem odwoływać się w formie reklamacji.
4: Aktywność wulkanu może oznaczać, że pasażer nie dostał stanie odszkodowania za odwołany lot, może za to wybrać zwrot ceny biletu albo zmianę planu podróży w najwcześniejszym możliwym terminie. Jeśli linia nie odpowiada, dokumentujmy także próby kontaktu. Najpierw reklamację składamy u przewoźnika, a w sporze można zwrócić się m.in. do Europejskiego Centrum Konsumenckiego.
3: Około 43 tysięcy kibiców pojawi się dziś na wrocławskim stadionie. Tam o 16:45 supermecz AC Milan kontra Manchester United. A to oznacza, że także centrum miasta będzie zatłoczone.
6: Przewidzieliśmy większą liczbę funkcjonariuszy właśnie do zabezpieczenia ścisłego centrum miasta po to, aby tutaj tych incydentów w restauracjach nawet, które pewnie zamienią się w jedną wielką strefę kibica, nie było albo były one zminimalizowane jak najbardziej.
3: Zapowiada Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
2: Dzień dobry po 12, dzień dobry świątecznie. Jeżeli zastanawiacie się, co robić w to sobotnie popołudnie, to proponuję, żeby zacząć od nic nie robienia. Szczególnie sugeruję to dzisiejszym solenizantom, a dziś imieniny obchodzą Maria, Stefan i Miriam. Mariusz Pucyło, dzień dobry, witajcie, zapraszam do 17. Będzie muzycznie, filmowo i serialowo. A na dobry początek Dub Dogs i How Does It Feel?

0: Ale fajnie wycinają na tych gitarkach. Smith & Tell w Radiu Gra, a o tej porze odpowiadamy na pytanie, kto ma dzisiaj urodziny? Już mówię, 257 lat temu na Korsyce urodził się Napoleon Bonaparte. Bardziej współcześnie Ben Affleck, aktor, ma 54 urodziny. Joe Jonas, znany z zespołu Jonas Brothers i DNC, amerykański wokalista i aktor, kończy lat 37. A o rok młodsza jest Jennifer Lawrence. To teraz jeszcze rzut oka do horoskopu. Człowiek, który dzisiaj przyszedł na świat, wyróżnia się swoją nieprzeciętną intuicją oraz wielkimi zdolnościami dyplomatycznymi. Jest lojalny, wierny i gotów do największych poświęceń. Do zalet zaliczają także życzliwość. Natomiast jeżeli chodzi o wady, duma i zarozumialstwo wysuwa się na czoło. Pozdrawiamy wszystkich, którzy dzisiaj mają urodziny. Nie przejmujcie się horoskopem. Za chwilę Kuban i Zalia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Szkołę ogarniamy niskimi cenami. W Biedronce znajdziesz wymarzony zestaw przyborów szkolnych w super promocji. Od poniedziałku do środy wybrane artykuły szkolne 3 plus 3 gratis z kartą Moja Biedronka. Kup 6 artykułów szkolnych objętych promocją, a 3 najtańsze z nich otrzymasz gratis. Limit dzienny 30 produktów, maksymalnie 15 gratis na kartę. Sprawdź wyłączenia, szczegóły i produkty biorące udział w akcji na biedronka.pl. Standardowe warunki akcji promocyjnych dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Idziemy do Żabki po promocję?
9: Przecież byliśmy wczoraj.
8: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
9: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
10: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka. Uwolnij swój czas.
11: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
12: Play.
13: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
14: Gdzie u Was w domu widać kobiecą rękę?
15: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
14: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: Po reklamie.
1: To jest Radio Gra.

0: hity pełne słońca w Radiu Gra. To Jennifer Lopez. Dzisiaj 15 dzień sierpnia. No dzisiaj świętuje wojsko. Przypominamy, dzisiaj święto Wojska Polskiego i my w Toruniu też możemy z wojskiem poświętować. Już teraz od 12 do 16 zapraszam Muzeum Artylerii w Toruniu. Do 16 wstęp jest bezpłatny, a jedną z głównych atrakcji jest pokaz współczesnego sprzętu wojskowego. Jeszcze do 16 zapraszam Muzeum Artylerii w Toruniu. Wstęp darmowy, no grzech nie skorzystać.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Prawdziwie gorące rytmy, topiki Becky G w Radiu Gra. Dzisiaj 15 dzień sierpnia, dzisiaj święto, dzisiaj w niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i święto Wojska Polskiego. Zawsze mieliśmy wtedy wolne. Ktoś mógłby powiedzieć, przecież mamy. No ale tak, zawsze mieliśmy w sobotę. No niestety 15 sierpnia tym razem nie wydłużył nam weekendu, chyba że ktoś miał wczoraj okazję odebrać sobie wolne za 15 albo w poniedziałek. Taka sytuacja jeszcze w tym roku się powtórzy. 26 grudnia, drugi dzień świąt Bożego Narodzenia, przypadnie też w sobotę. 1 listopada też wypada w weekend, ale w niedzielę, no i tutaj dodatkowo nie skorzystamy. W tym roku święta w kalendarzu, no niestety, nie zawsze układają się pomyślnie. Czambałamba, tak zagramy już za chwilę, potem jeszcze między innymi Piasek.
1: Reklama. Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
6: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
7: O!
6: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
7: O, a o ile?
6: 35 groszy taniej na litrze.
7: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
6: Tak!
8: A jak lemoniadę?
6: No też, to poprosimy.
7: Ale co?
8: Wszystko!
6: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
9: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
10: Marian,
9: mega,
10: co ty robisz?
9: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: Reklamie.
13: To jest Radio Gra.

0: Andrzej Piaseczny w ten weekend jest jedną z gwiazd festiwalu weselnych przebojów w Mrągowie. Ten festiwal będzie można wieczorem zobaczyć w telewizji. Więcej o telewizyjnych propozycjach jeszcze dzisiaj po południu. Za chwilę kolejne muzyczne propozycje. Będzie m.in. David Guetta, Wiktor Waligura i Freddie Mercury. Warto zostać z nami.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower to bieganie, jak nie siatkówka to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
1: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
2: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
3: Uwaga rodzicu, zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
4: Sanostol. Sprawdź kultowy lek Multi Sanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach

0: gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostol, produkt złożony syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Po reklamie.
8: Zaczynamy raport o 13:00. Dzisiaj sobota, 15 dzień sierpnia. Zapraszam na najnowsze wiadomości z Polski i ze świata.
9: W związku z defiladą w Warszawie do 16:00 zamknięta jest Wisłostrada. Nieprzejezdna jest trasa od mostu Skłodowskiej Curie do ulicy Gagarina. Od poniedziałku ponownie będzie obowiązywać pakiet CPN, czyli ceny paliwa niżej. Zgodnie z decyzją ministra energii za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,41 zł, a za litr oleju napędowego maksymalnie 7,37 zł. Dziś sobota, 15 sierpnia. Kościół katolicki obchodzi uroczystość w Niebowzięcia Najświętszej Marii Panny. To jedno z najważniejszych

0: Najważniejszych świąt maryjnych. Na Jasnej Górze są już tysiące pielgrzymów.
1: Czy z rodziną inaczej się pielgrzymuje?
2: Na pewno lepiej, bo to jest najlepszy czas w roku dla naszej rodziny. Doświadczenie trudu, ale też doświadczenie wzajemnej pomocy. W trakcie tej drogi łatwiej nam o to, żeby sobie wybaczyć, bo za chwilę przecież będziemy siebie potrzebować nawzajem.
0: Czy gospodarskie zwierzęta Ursuli von der Leyen wyznaczają politykę Unii Europejskiej? Szefowa Komisji Europejskiej pokazuje od czasu do czasu kawałek swojego prywatnego życia. Twarz mamy, babci, a także właścicielki farmy. I właśnie jej gospodarskie zwierzęta prowadzą do wielkiej polityki. Dlaczego? To wyjaśni korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borginą.
3: Szefowa Komisji Europejskiej w wakacyjnym nastroju na swojej farmie pokazuje w mediach społecznościowych nowych członków rodziny. Pozwólcie, że wam przedstawię. To Cicaletta i jej dwa małe pisklaki. Mówi von der Leyen, opowiadając, jak doszło do adopcji maluchów. Ale za tą kurą stoi już poważna polityka. Bruksela pracuje właśnie nad odejściem od hodowli zwierząt w klatkach. Szefowa komisji chce, by unijne kury miały takie warunki jak jej Cicaletta. A wcześniej był kucyk Dolly zagryziony przez wilka. Von der Leyen naciskała wtedy na zwiększenie możliwości odstrzału wilków i przepisy rzeczywiście zmieniono.
4: Tak, tylko przypomnę, że dzisiaj weekendowych zakupów nie zrobicie. Dzisiaj święto w kalendarzu na czerwono, dzisiaj markety zamknięte. Mam nadzieję, że zrobiliście zakupy wcześniej i nie macie z tym problemu. Mariusz Pucyło, Radio Gra, hity pełne słońca. Jak zawsze w sobotę będzie serialowo, filmowo i muzycznie. Teraz David Guetta i jego nowy numer Run, Run, River. Słuchamy.

0: Adam Lambert w Radiu Gra w Dniu Synowej. Dzisiaj oprócz oficjalnych świąt mamy też nieoficjalne właśnie Dzień Synowej, czyli święto pań, które czasami muszą wykazać się talentem dyplomatycznym większym niż ambasador ONZ. No wiadomo, z teściową nie zawsze jest łatwo. Synowa to jest osoba, która no tak oficjalnie dołącza do rodziny, ale nieoficjalnie trafia do komisji egzaminacyjnej oceniającej, czy dobrze gotuje, czy dobrze sprząta i czy nasz synek na pewno dobrze wybrał. Pozdrawiamy wszystkie synowe, na pewno dacie radę, na pewno podołacie. No, tym bardziej pozdrawiamy wszystkie przyszłe synowe. Za chwilę wakacyjny Wiktor Waligura i jego cztery pory roku.
1: Reklama.
2: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
3: Mówisz, nabiał na śniadanie.

0: 55 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę, a wszystkie skyry 2 plus 1 najtańszy gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost, utrzymaj kontrolę.
2: Zdrowid.
6: Idziemy do Żabki po promocję?
7: Przecież byliśmy wczoraj.
6: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
7: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
8: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's. 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie. Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Gra.

Sunrise Avenue w radiu gra. Dzisiaj dopiero połowa sierpnia, ale być może ktoś już myśli o grudniu, o końcówce roku, o tym jak spędzi Sylwestra. W ostatnich latach po prostu szliśmy na rynek i było fajnie, ale uwaga, z najnowszych wiadomości wynika, że w tym roku Sylwestra z Polsatem w Toruniu nie będzie. To znaczy w telewizji będzie, ale nie w Toruniu. Prawdopodobnie w jakimś innym mieście, więc no, chyba trzeba szukać innej imprezy, innego sposobu na przywitanie nowego 2027 roku. No to chociaż zagrajmy sylwestrowo teraz Bebe Rexha i David Guetta.

0: Nic się nie stało, Polacy, nic się nie stało. Mam nadzieję, że jak najrzadziej my, kibice, będziemy mieć okazję śpiewać tę piosenkę. A to był Robert Gawliński. Teraz sięgamy już do tematów filmowych. Adam Sandler, specjalista od komedii, ale nie tylko, szykuje trzecią część Dużych Dzieci. Pamiętacie te filmy o chłopakach ze szkoły, którzy spotykają się ponownie już jako dorośli faceci z rodzinami, ze swoimi dziećmi i tak dalej. No i obserwujemy ich różne perypetie. Teraz kręcą Duże Dzieci 3, obsada jak w poprzednich filmach, ale też będzie sporo nowych twarzy. Film opisują tak: wszystkie dzieci głównych bohaterów są już dorosłe, dzięki czemu ich rodzice mogą wreszcie wyruszyć we wspólną wielką przygodę. Duże Dzieci 3, czekamy na premiery, a ktoś tam powie, a to takie głupie komedie. Może i głupie, ale śmieszne.
1: Reklama. Mega okazje, a do tego 48 godzin turborabatów na mediaexpert.pl. Super produkty w super niskich cenach. Bo w
2: mediaexpert taniej masz. Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
6: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
7: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
8: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
9: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
10: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak, jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
11: Play. Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
13: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
14: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Morandi Save Me w Radiu Gra. I tak zamykamy kolejną godzinę, ale spokojnie, najlepsze dopiero przed nami. Za chwilę kolejna dawka hitów i jeszcze więcej filmowych i serialowych inspiracji na weekend, a za moment o 14 najnowszy raport.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
4: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
2: Marian,
5: mega,
2: co ty robisz?
5: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł. Media Expert, taniej
7: ma. A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
8: Ach, to niska cena.
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożek Klimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
11: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
15: Volkswagen.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
16: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Tylko teraz aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
18: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
19: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
20: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
2: Po reklamie.
0: Mamy 14. Nasi dziennikarze zebrali najciekawsze i najważniejsze informacje z Polski i ze świata. Posłuchajmy. Pora na raport.
21: Jedna osoba została zatrzymana po wczorajszej bójce w Chorzowie między pseudokibicami miejscowego ruchu i Lechii Gdańsk. Doszło do niej przed meczem pierwszej ligi.
22: Grupa około 10-15 kibiców Lechii Gdańsk w tym styku przemieszczającym się na Stadion Śląski gdzieś dążyła do konfrontacji z podobną grupą sympatyków ruchu Chorzów, również zmierzających na stadion. Potem około 30 sekundach konfrontacji nastąpiła interwencja policjantów zabezpieczających to spotkanie.

0: poinformował młodszy aspirant Mateusz Mrachacz ze śląskiej policji. Jak dodał, podczas bójki nikt nie został ranny. W koalicji trwa spór o powołanie Macieja Berka na jednego z sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak dowiedział się dziennikarz Kacper Wróblewski, w ekipie rządzącej nie brakuje polityków, którzy są przeciwni tej kandydaturze. Czy to oznacza, że nie znajdzie się sejmowa większość, aby powołać byłego ministra w rządzie Tuska do Trybunału?
1: Osób przeciwnych tej kandydaturze lub wahających się nie jest co prawda aż tak dużo, jednak sejmowa większość wisi tak naprawdę na kilkunastu osobach. A to przede wszystkim niektórzy członkowie Lewicy i Polski 2050, którzy zarzucają Koalicji Obywatelskiej zaprzeczanie samym sobie, ponieważ to ugrupowanie, Koalicja Obywatelska, w przeszłości przygotowało projekt ustawy zakładający m.in. czteroletni zakaz przechodzenia do Trybunału Konstytucyjnego dla osób pełniących m.in. rządowe funkcje.
2: Nie przyczymy sami sobie, bo ta ustawa nie weszła w życie, po pierwsze. Po drugie, Maciej Berek nie jest politykiem.
1: Tak twierdzi szef klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński. Maciej Berek nie jest w partii, ale jest prawą ręką Donalda Tuska, mówi z kolei Zbigniew Kuźmiuk z Prawa i Sprawiedliwości.
3: To jest zaprzeczanie wieloletniej argumentacji członków Platformy, że Trybunał nie jest Trybunałem, bo zasiadają w nim politycy.
1: Głosowanie nad wyborem Macieja Berka do Trybunału Konstytucyjnego odbędzie się prawdopodobnie w drugiej połowie września.
4: Doinformowani, no to gramy dalej. Hity pełne słońca w Radiu Gra. Mariusz Pucyło, witajcie. Po 14:00 relaksujemy się przy muzyce, a jeżeli szukacie czegoś nowego do obejrzenia, to mamy dla was tytuły, które w tym tygodniu robią szum. I w temacie seriale, i w temacie kinowe premiery. A na dobry początek tej godziny Shakira, Daj Daj, wracamy myślami do mundialu.

Stasia w Radiu Gra. Od kilku tygodni na ekranach kin Odyseja. Pamiętacie pewnie krytyków, a że to jest nie tak, a że tamto nie tak. Jakby wszyscy się na tym znali, jakby wszyscy przez całe życie nie czytali nic innego, tylko Odyseję Homera. A tu proszę bardzo, Odyseja zarobiła już ponad miliard dolarów. Tym samym już na 100% Odyseja zostaje najlepiej sprzedającym się dziełem Christophera Nolana w całej jego karierze. Ilość sprzedanych biletów na film jest chyba jedną z najważniejszych recenzji. O premierach tego tygodnia już za chwilę, a za moment Kygo i Khalid, Save My Love.

0: Charming Horses w Radiu Gra. Mówimy o filmach, to muszę przypomnieć o kinie plenerowym w Toruniu. Przed nami trzeci z trzech seansów tego tygodnia. To będzie jutro, 16 sierpnia o godzinie 21. Miejscówka to Ratusz Staromiejski. Do obejrzenia film Zapomniana Melodia. Opisują to tak: pełna wdzięku komedia muzyczna z Heleną Grosówną, która do dziś zachwyca humorem i niezapomnianymi piosenkami. Wstęp jest wolny. Przypomnę jeszcze raz, jutro Ratusz Staromiejski, 21. Za chwilę o nowościach tego tygodnia, ale najpierw Aqua.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Roberta Błysk, Dawid Podsiadło w Radiu Gra. Jakie nowe filmy pojawiły się w tym tygodniu? Wśród nich Koniec ulicy Dębowej, kiedy kosmiczne zjawisko przenosi całe podmiejskie osiedle w nieznane miejsce. Rodzina naszych bohaterów jednoczy siły, żeby przetrwać w nowej rzeczywistości, a nie jest łatwo, bo muszą między innymi radzić sobie z dinozaurami. Anne Hathaway i Ewan McGregor między innymi w rolach głównych. Druga premiera to film Wszyscy moi wrogowie. Tutaj w roli głównej Matthew McConaughey. Jego bohater jest pszczelarzem z powołania i muzykiem. Po latach rozłąki spotyka przybraną córkę. Jest samotny, chce odbudować ich relacje, a także przekazać tajniki pszczelarskiego rzemiosła. No, zapowiada się tak może mało interesująco, ale potem wkracza ktoś, kto brutalnie niweczy ich plany. Matthew McConaughey zagrał w tym filmie znakomicie, więc warto obejrzeć Wszyscy moi wrogowie. I przypomnę, druga premiera tego tygodnia, Koniec ulicy Dębowej. Za chwilę Enrique Iglesias.
1: Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
5: Po reklamie.
6: To jest Radio Gra.

Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
9: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
9: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu złagodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie, takich jak ból głowy, ból i niedrożności zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań, przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
12: taniej masz. Po reklamie.
13: Na 88,8 FM słuchacie Radia Gra. Mamy 15. Przed nami raport, czyli wiadomości z Polski i ze świata.
14: O czterech filarach bezpieczeństwa, sojuszach, inwestycji w armię, gospodarce i bezpiecznych granicach mówił w dniu święta Wojska Polskiego w Gdyni premier Donald Tusk.
15: Nie chcemy już bitew, jeśli już to zwycięskie, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
14: Premier zwrócił się także do politycznych oponentów.
15: Nie możemy pozwolić na to, aby zdrada, głupota, brudne interesy osłabiały naszą obronność i nasze bezpieczeństwo. Wzywam dzisiaj wszystkich polityków, oni często najgłośniej krzyczą Polska, wznoszą ramiona do Pana Boga, powołują się na honor, ale tak jak w przeszłości właśnie oni najczęściej doprowadzają do poważnych problemów, a czasami do porażek.
14: Podkreślał szef polskiego rządu. Przed nami ostatnie 2 tygodnie wakacji. Sprawdzamy więc, czy mimo pięknej letniej pogody zauważacie już pierwsze oznaki zbliżającego się września.
16: Może ja zapytam mojej córeczki, czy ty czujesz, że już koniec wakacji jest, czy jeszcze czujesz lato?
17: Czuję lato.
18: Pani podobnie?
16: Ja podobnie. Pogoda sprzyja, także cieszmy się latem jak najdłużej. Jak przyjdzie przedszkole, szkoła i będzie pogoda, to będziemy dalej korzystać z uroków lata.
18: A jakie jeszcze plany na tę końcówkę sierpnia, te ponad 2 tygodnie sierpnia, które przed nami?
17: Porysować.
16: W zasadzie to w sierpniu, co by mogło się jeszcze wydać? Ja chodzę do pracy, ja już nie mam wakacji.
18: Ale są weekendy.
16: Są weekendy, dlatego ten weekend jakiś chciałabym przeznaczyć na wyjazd nad morze jeszcze.
14: Usłyszał reporter Michał Dobrołowicz. Fakty zaczynaliśmy od obchodów Święta Wojska Polskiego i nimi kończymy. Bo to nie tylko wielka defilada, ale też piknik wojskowy na Cytadeli Warszawskiej, a więc możliwość bezpośredniego spotkania się z żołnierzami i obejrzenia z bliska najnowocześniejszego sprzętu.
13: Hity pełne słońca w Radiu Gra w sobotnie popołudnie 15 dnia sierpnia. Pozdrawiamy dzisiejszych solenizantów w tym świątecznym dniu. Imieniny mają Maria, Stefan i Miriam. Wszystkiego dobrego. Mariusz Pucyło, witam ponownie. Za chwilę zabierzemy się za premiery serialowe, ale najpierw gorąco zagramy. DJ Gozia, Jason Derulo i Melody w numerze Michiko.

0: tak, dobry zwyczaj, nie pożyczaj. Sylwia Grzeszczak w Radiu Gra. Nowe seriale tego tygodnia, mamy sporo kontynuacji. Jak co tydzień wracają kobiety w błękicie. To jest serial Apple TV, hiszpański kryminał. 8 odcinków, ale cykać nam będą po jednym na tydzień. Wraca też serial Oponiarze, to na Netflixie. W warsztacie samochodowym swojego ojca pechowy kierownik próbuje poprawić obsługę klienta i zwiększyć zyski. No, takie mało ważne seriale, ale jest też jeden powrót, na który wiele osób czekało. O co chodzi? O tym za chwilę, za moment Kungs i Galaxy.
1: Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: Mega.
5: Marian, co ty robisz?
4: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
6: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
7: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: To najlepszy moment na zakup Czery. Korzyści do 34 tysięcy złotych i ubezpieczenie za złotówkę. Odwiedź Czery Toruń przy ulicy Sieradzkiej 14 lub wejdź na czerytorun.pl.
9: Idziemy do Żabki po promocję?
10: Przecież byliśmy wczoraj.
9: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
10: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
11: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
13: Play.
14: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
15: Po reklamie.
16: To jest Radio Gra.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra. Dzisiaj już 15 sierpnia. Coraz bliżej jesteśmy wielkiego festiwalu Nada, który odbędzie się w Toruniu 4 i 5 września na terenie Centrum Targowego Park w naszym mieście. No to tylko podrzucę gwiazdy. 4 września Kacperczyk, Myslowic, Kasia Linz, Waluś, Kraksa, Kryzys, Daniel Godson i Nene Heroin. A 5 września Koma, Igo, Kerala Dust, Kasia Sienkiewicz, Liwka i Omasta. Także jest na co czekać. To już 4 i 5 września festiwal Nada. My gramy dalej. Teraz Alex Warren w numerze Passenger, a za chwilę wrócimy do serialowych premier tego tygodnia.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: ciągle dobrze brzmi. Simply Red w numerze Stars w Radiu Gra. Jeżeli chodzi o serialowe premiery, mówiliśmy, że niezbyt znaczące, ale jedna ważna, powraca Reacher, oczywiście na Prime Video. Czwarty sezon, Jack Reacher, grany przez Alana Richsona, znowu ma problemy. Po tym, jak był świadkiem samobójstwa w metrze, jego śladem ruszają agenci federalni, CIA i najemnicy. Co więcej, wszędzie pojawiają się listy gończe, także nie ma łatwo. Na dobry początek mamy 3 odcinki, potem będziemy oglądać po jednym tygodniowo. W sumie będzie ich 8. Reacher chyba najważniejsza, najciekawsza serialowa premiera tego tygodnia. To już, przypomnę, 4. sezon. Backstreet Boys, Everybody, tak gramy za chwilę. Potem pojawi się Marisa.
1: Reklama.
2: Samsung Days w RTV Euro AGD. Kup urządzenia AGD marki Samsung, a pakiet usług zgarniesz za złotówkę. Teraz wniesiemy i zainstalujemy wybrane urządzenia AGD marki Samsung za złotówkę. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
6: Kolego Pikachu!
5: Nie.
6: Ha? Jak to?
5: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
7: Geely Star Ray EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Star Ray EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors. Salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
8: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
9: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
10: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
11: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: Słuchasz Radia Gra.

0: Co prawda to nie piątkowy wieczór, tylko sobotnie popołudnie, ale nastrój podobny. Katy Perry w radiu gra. Za chwilę męskie granie orkiestra, a potem jeszcze Venga Boys, Somber i Lady Punk, czyli po prostu hity pełne słońca.
1: Radio gra.

0: 1799 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
6: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
8: Volkswagen.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Po reklamie.

Tina Turner i David Bowie. Wyjątkowy duet w Radiu Gra. Hity pełne słońca. Mamy ich więcej, także zachęcam. Zostańcie z nami w ciągu najbliższych minut jeszcze między innymi wakacyjne Venga Boys. Będzie Lady Punk i z nowych gorących rzeczy Criss Cross Amsterdam i Mayo Mai. Mariusz Pucyło, witajcie ponownie.

0: wiecznie niezdecydowany taki synek swojej mamy. To Lalbery i to jest piosenka w dobrym miejscu, bo przypomnę, dzisiaj dzień synowej, bo teściowe, teściowie zapominają o takim święcie. Dzisiaj dzień synowej i to jest dobra okazja, żeby przypomnieć, że synowa to nie jest stanowisko, na które trzeba składać CV, chociaż no, zakres obowiązków potrafi być imponujący. Święty spokój, rodzinne spotkania, urodziny teściowej, zapamiętane lepiej niż własne, a wszystko trzeba robić z uśmiechem. No dlatego dzisiaj synowym należy się medal, bukiet kwiatów, kawa podana do fotela, ciastka i absolutny zakaz uwag. Moja mamusia robiła to inaczej. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich synowych. Trzymajcie się, nie dajcie się. Za chwilę Justy, Turn the Lights Off.
1: Reklama.
2: Zmywarka do zabudowy Beko. Funkcje AI. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1599 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 25 sierpnia.

0: czyli starej EMI. Oszczędna superhybryda plug-in. Rodzinny SUV, który daje przestrzeń na więcej. Więcej technologii, największe wnętrze w swojej klasie i bezpieczeństwo potwierdzone 5 gwiazdkami Euro NCAP. Tylko teraz w wyprzedaży rocznika nowy Geely Starrey EMI już od 1160 zł netto miesięcznie w leasingu dla firm. Zaprasza ADM Motors, salon Geely w Toruniu, ulica Szosa Chełmińska 214.
1: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Uwaga, rodzicu! Zalecamy dbanie o odporność dzieci przez cały rok. Polecamy witaminy w syropie Multi
5: Sanostol! Sprawdź kultowy lek Multisanostol na obniżoną odporność przy skłonnościach do infekcji.

0: wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Multisanostal, produkt złożony z syrop. Wskazania: częste infekcje, okres rekonwalescencji po chorobie i antybiotykoterapii, okres wzrostu i rozwoju, obniżona koncentracja, zapobieganie i leczenie niedoborów witaminowych. Lek dla dzieci powyżej pierwszego roku życia, młodzieży, dorosłych. Podmiot odpowiedzialny: Orifarm Healthcare.
1: Idziemy do Żabki po promocję?
2: Przecież byliśmy wczoraj.
3: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
2: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
4: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup chipsy Lay's 110-130 gramów, a drugie otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,99. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Finał wyprzedaży.

0: i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowi.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

She Bangs, Ricky Martin w Radiu Gra. A skoro jesteśmy przy wielkich i największych gwiazdach, to przypomnę, że dzisiaj Maryla Rodowicz gości w Toruniu i zagra w sali koncertowej Centrum Jordanki o godzinie 18. Koncert Niech Żyje Bal, ale to nie będzie taki zwykły koncert, to będą jej największe przeboje w wersjach akustycznych. W opisie koncertu czytamy: akustyczne aranżacje podkreślają urok melodii, niepowtarzalną barwę głosu artystki i ten magiczny element, który sprawia, że jej piosenki zawsze brzmią wyjątkowo mimo upływu lat. No dzisiaj zabrzmią w Toruniu w Centrum Jordanki Maryla Rodowicz o godzinie 18. Koncert nie tylko dla mamy i dla taty. Teraz Morrissey, Desire.

0: Po co pisać nowe piosenki, skoro stare są dobre? Wystarczy je tylko trochę przerobić, tak jak w tym wypadku. My Oh My to Criss Cross Amsterdam w Radiu Gra. Sprawdźmy teraz, co dzisiaj wieczorem proponuje telewizja. Ogólnodostępne kanały. Dzisiaj wieczorem po 20 do obejrzenia Cats Vegas. O, i to jest dobra komedia na weekend i na wakacje. Myślę, że więcej mówić nie muszę. Po prostu niespodziewane konsekwencje suto zakrapianej alkoholem męskiej imprezy. Coś bardziej poważnego, może z troszkę wyższej półki, Dziewczyna z perłą, czyli historia powstania słynnego obrazu malowanego przez Vermeera. W tej roli pojawia się Colin Firth, w roli jego muzy Scarlett Johansson. No i mamy także sport. Powolutku do końca zbliżają się lekkoatletyczne Mistrzostwa Europy w Birmingham. No być może nasi jeszcze dzisiaj zgarną jakiś medal. Trzymamy kciuki.
1: Reklama.
2: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
3: Trenerzy, jak myślicie, co znajduje się przed wami?
4: Kolego Pikachu!
3: Nie.
4: Ha? Jak to?
3: To Lego Pikachu jedzący kanapkę. Odkryj zestawy Lego Pokémon z interaktywnym systemem Smart Play, który ożywia zabawę. Lego Pokémon. Teraz ty jesteś trenerem.
5: Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
6: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
7: Od baneru do bestselleru. Uszyj to z nami. Galeria Kopernikus zaprasza na trzecią edycję projektu Dobre Rzeczy. 22 sierpnia weź udział w bezpłatnych warsztatach upcyclingowych z kultową marką Holo. Wspólnie zamienimy stare banery reklamowe w designerskie worko-plecaki. Wybierz wzór i stwórz własny, niepowtarzalny model. 100% upcyclingu, 0% nudy. Czekamy w sobotę 22 sierpnia od 12 w Galerii Kopernikus.
8: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: sobotni wieczór. Oj, to się jeszcze dzisiaj będzie działo. Tonight i Calvin Harris. Cieszmy się weekendem i cieszmy się pogodą, bo jak spojrzę na długoterminową prognozę dla Torunia na następny tydzień, to temperatura w dół i do tego czekają nas deszczowe dni. No chyba, że prognoza się nie sprawdzi, a to przecież całkiem często się zdarza. Hity pełne słońca u nas dalej przez cały wieczór. Ja dziękuję za to spotkanie. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.
1: Radio Gra.

0: może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
1: Volkswagen.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
4: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
6: O!
5: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
6: O, a o ile?
5: 35 groszy taniej na litrze.
6: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
5: Tak!
7: A jak lemoniadę?
5: No też.
6: To poprosimy.
5: Ale co?
7: Wszystko!
5: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
8: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
9: Ach, to niska cena.
10: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr. Tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożek, Krimit, różne smaki, jedynie złoty 79.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

Radio gra. Hity pełne słońca.

think to myself, why now? Why?

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
4: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
5: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
6: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid.
9: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
10: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
9: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
6: Zdrowid.
13: Finał wyprzedaży w MediaMarkt. Kupuj bez VAT. Tylko do 17 sierpnia. Tysiące produktów taniej o wartość podatku VAT. Stwórz swój zestaw z minimum dwóch różnych produktów i zaoszczędź wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Kup telewizor LG objęty promocją. Zarejestruj produkt na stronie promocji i zyskaj kartę podarunkową o wartości do 4000 zł. Promocja obowiązuje do 31 sierpnia lub do wyczerpania puli nagród. Rodzaj nagrody i ewentualna możliwość jej wyboru zależy od miejsca zakupu, a wartość nagrody od modelu zakupionego produktu. Regulamin w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl. Wejdź w nową erę obrazu LG TV.
2: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
3: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
6: A może twój wymarzony samochód już na ciebie czeka? Sprawdź ofertę SUV-ów dostępnych od ręki w wakacyjnej promocji. Tylko teraz z korzyścią do 35 780 zł. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen. Dokąd tak zawsze biegniesz? Zwolnij na moment i zrób coś dla siebie. Teraz w drogeriach Hebe kosmetyki do pielęgnacji twarzy do minus 80% na drugi produkt. W ofercie marki Mia, Eveline, Skin 79 i wiele innych. Hebe, zobacz siebie.
8: Tu i teraz to moment, w którym kształtuje się przyszłość. A my, Generali, jesteśmy tu, by Cię słuchać, wspierać, działać. Skontaktuj się z naszym agentem już dziś. Tu, teraz. Generali. Materiał marketingowy.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
11: Idziemy do Żabki po promocję?
12: Przecież byliśmy wczoraj.
11: Ale dziś są inne. Codziennie są nowe.
12: Codziennie? To dlaczego tu jeszcze stoimy?
13: Najlepsze promocje pod słońcem. Teraz aktywuj kupon w aplikacji Żabka i kup napój Pepsi 0,85 litra, a drugi otrzymasz za złotówkę. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,99. Żabka, uwolnij swój czas.
14: Po reklamie.
15: To jest Radio Gra.

0: Radio Gra.
1: Reklama. Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt z innych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% lub...

0: Zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
1: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Ach, ta drżąca powieka.
6: I ten nocny skurcze łydek.
5: Biorę magnez i nie czuję efektu.
7: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
9: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
10: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Po reklamie.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
4: Brzmi znajomo.
5: Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit.
7: Samsung Days w RTV Euro AGD. Teraz nawet do 3000 zł rabatu na wybrane urządzenia AGD marki Samsung. Kup przynajmniej dwa produkty Samsung objęte promocją i zgarnij nawet do 3000 zł rabatu. Taka okazja tylko do 17 sierpnia. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Samsung Days. Regulaminy w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Jan.
1: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop, podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne, zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Arena Toruń 15 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie e-bilet.pl. Zaprasza Radio Gra.
4: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
0: Marian, co ty robisz?
1: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
6: Reklamie.
7: To jest Radio Gra.

0: słońca.
1: Reklama.
2: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
3: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
4: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
5: ten... Na mediaexpert.pl.
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
1: Po reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: minuty pełne słońca.
1: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
1: Po reklamie.

0: hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Mega, mega, mega, mega, mega, mega.
1: Marian, co ty robisz?
2: Wabię okazję, Barbara. O, patrz, w Media Expert są.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense aż 75 cali, QLED 144 Hz. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł.
1: Reklamie.
0: To jest Radio Gra.

0: Marian.
1: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
0: Kto? No wiadomo.
1: Ci panowie z Media Expert.
2: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Po reklamie.
4: To jest Radio Gra.

0: To jest Radio Gra.
1: Martinez, you ready, girl?

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.